0: Dziękuję. Włodzimierz, dla Rzymkowa, kręcisz pysk?
1: Tak, obis.
0: Copy,
1: 17.